0: Tradycyjne macie to są sukcesy, które są w tym momencie, że się Mauritania, gdzie na obecnie gejzi radiator
1: La voz del Valle de las Uvas, 103.4.